folks, here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

goście wszyscy się zjawili, piwo gorzałe ściepili, cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy, dzisiaj w rodzinie.